0: Sina Tomincino do Šestčehije. Južnokorejske zynki poskajče. A s tym w obraz dalokej Azji są czera pecha 26 spiłaku maj lilikora ze Seula na żolu serbskiego domu kuzwali. Maj lili menuje się so ko, to reka przełożone miejskie cautki, a to je mena holčace šule, kotruž su spivaki nederaz romadnje vopitali. Netko su hižo trochu starši semestr, ale spivaja z ljubostču k harmonii. Pito čera tež vosi bite serbsko-korejske koru zetkanje budeši nedeš tak ciš, šako su se južnokorejčanki vurazne pšeli za domorodne kor, ko budešin z nimi z romadnje program vortuje. Spiewaki ze Seula noszachu tradycjonalne doły szaty a wuszywanu bluzu. Przez inicjatywę a prywatne styki orkestru a menedżera serbskie komornie filharmonie serbsko-ludo-ansambla je zwisk do Budyszina nastał. Niekocy słuczniku ansambla wieczor sobu w obrubichu. Solistka, korejczanka dopomni so, so je ze serbskie solistku Tanju Donatec studowała. A tak są so niektóre nitki na tym wieczorku pletli, tak powiada Benjamin Wirth z kora Budyszin.
1: Wyszli luźny wieczor. Jeden jara żywy zaczysz, oni są tu spolni w utrobu byli, zaspiewali, haj, z duszu.
0: Maj lili kor ze Seula wystupi jutce jeszcze raz we Praze, a wosta z pisanymi weślemi so rożonują trochu korejskiego ducha. Tu, pala nas, v Užice.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Staje się pola was, podłoża takle koła. Słodkoście? Albo szun możne drugi czikot. Co tam pola niekotro snacz też na romadzi. Wiele wesela dżęca z waszymi przyjaciółmi a towarzyszkami w szuli albo pistowarni.
1: W dowolu so zesnach moj, do żywienia swoje dzielich moj. Zbożony chcę każdy być, riany czas mój mijach moj. Nie z mój swichu pach se jest lubi woj.

0: Polícia z G.
1: Bivach noos lidzach, nem se weiss naos lid, to je honim kraju. Tam gdzieś so tak rynie hiedzie, a gdzieś rady drohe fota činia, rune tam je dolene posta kam ha, piatke policja spiesnosť miriva, 500 a 5 ježdidło je przez bywe noslice, nic noslice, noslice, jo, kóżdy piaty by przespieszny. Szofer z budyskiej znaczku je samo rekord, zrudny rekord, 119 kam ha tam jo, to wozamienia za neho, dwaj dybke Flensburgu, 700 euro pokutu, a 3 miesiące bez jezdnej dolności. Mimo to je policja tyšišče spiešnosť miriva na A4 mes Svani Boršu a honim vujezdom, tež piat k 4 hodine doa, dokelč je na tej čarje tvarnišče smieštam je než 80-ič, viac ač 2000 jezdžit vo bietam popuču 9 a 40 čo přes spiešne, toho kýž je 116 kam hajiu, vočakuja 200 euro pokutu a jeden dyb k Flensburgu.

0: Народне меншине. Ще доїжджеді. Доїжджеді.
1: В польській бідлі по трохуваннях в'яцач 20 чи 10 рому převажні сідла вони в регіоні Малопольська на югу края вокого Кракова. Ве місце Тарнов, в уконі Кракова, має музей, котрий швинує со на цілевособіто важні люди рому. Юстина Міхнюкова, а Яник Воча розправ'ятай.
2: В Тарнове, ніже 100 кілометрів вукодне Кракова, є музеум Тарновське. В нім отоврихо 1970 осебіту устаєнцу у Польське, котра ж би винована ромам. Собу організував, а зестаяв є у польський людовідник а ромолога Адам Бартош, кіше іжо теде во зромадженствах ромове польське слідів.
3: Був час музеум наша.
4: Tedy rozsudzi so náš muzej tematiku Romu jako vážny obstatk do svojich ústavkov přiuzač. Potom započachme s natvarom zbiorky, na kotriež zakvače nastav leče 1990 prinja trajna ústajenca sveta. Ona je so do džencnišho viace kroč ve šelakorých variantách předživava a prezentuje so dále s titlom Cyganojo, Roma a kultura.
3: Historia i kultura.
2: Przelatka pokazuje stawiznę Romu, od czasu ich odkada z indyjskiej w jednatym lidstotku aż do przytomności, a winuje się mimo to wszelakim aspektom stawiznę Romu a elementom ich kultury. To moli bez dwiela z naszym serbskim muzeum w Budyśnie przyrunować. Za nimo miery ważne ma Adam Bartoš, on by od 1980 do 2012 nawoda domu projekt, który zoprawdził się w 1996. Międzynarodny wspomnienski trek Romu.
3: To był taki rekonstruowany tradycyjne rekonstruowane tabor cygańskie.
4: To jest rekonstruowane tradycyjski czar wozu Romu. Wozły czar puczomarze wiacore dny po kraju, a wopyta szelake miestne we wokolinie, gdzie są masowe roły Romu, kiś stachu sa z woporami nacjonalsocjalizma. W bliższej wokolinie Tarnowa jest sześć takich miestnościów, a w biolet sme je na szelakore ważne z pomnikami, wopomnienskimi taflemi, a drugimi formami dopomnienia uratuali.
3: Myśmy te miejsca w rozmaity sposób upamiętili pomnikami, tablicami, różnymi innymi formami.
2: Miestem jest projekt dalej mówił na tak mianowaną Tabor konferencję. Na niej przedstawia wiadomostnicy z nowych krajów swoje śledzenia o kulturze Romu, o poszczególnych romologicznych temach, a o dukwilnej polityce Romam naprzeczo. Wszak odzięca też w Polsce stajnie zaso Romu dyskryminuje. W liczbie 2003 są w Polsce zawiedli knieżostwowy program na dobro zromadzieństwa Romu, za coś stat też tuż do pieniędzy buda.
1: W Tarnówskim Muzeum, kiedy winuje się przede wszystkim stawiznam ludu Romu, w polskiej rozprawie szta Justyna Michniukowa a Janek Wocza. Mediatece ARD namakacze miestrujem też dokumentacje o syntach a Romach w naszych susodnych krajach, a też na YouTube je film serbskiego żurnalista Danka Handryka o Romach w Słowackiej wozywene.
0: Narodne męczyny. Czy to, co wiedzieliście?

0: Netko w mniejszo rozszak, czy też nasze lubowane skoczata są samo w nocach po puczu, kuczki wódce miałcza, a becza, ptaczki fifola. A ja pola nas podla dury przed domom, tam jest zaso taka ryczynca zadobyła dwa dna i tam hiżo leży, a gdy się swoją starą kożu zubiła, potem budzie zaso. Cele spieszne precz.
1: W nadmorskim klubie w letnią noc. Przewiewny dress code, spontanna.

0: Harold Nemenčine. Sče to izobježení?
1: V Polskej bydli po trochowaniach wiatrze hacz 20,000 Romów. Przeważnie są dla woni w regionie Małopolska na jugu kraja wokoło Krakowa. W mieście Tarnów w ukonie Krakowa maja muzee, który szwinuje się na osobite ważne ludy Romów. Justyna Michniokowa a Janek Wocza rozprawiataj.
2: W Tarnowie, niedzie 100 kilometrów wukodnie Krakowa, je Muzeum Tarnowskie. W nim w otobrychu 1970 osobitu ustajenců Polski, kotraž by winowana Romam. Sobu organizował a zestajał je polski ludowitnik a romologa Adam Bartosz, kiż je iżo tedy w zromadzenstwach Romowe Polski sledził.
3: Wówczas muzeum nasze
4: Tedy rozsudzi so nasz muzej tematiku Romu jako ważny obstatk do swoich ustawków przyuzać. Potem započachmy z natwarom zbiorgi, na kotryż zakładzie nastał lecze 1990 prynia trajna ustajenca świata. Ona jest so do dzięcniejszego wiace kroczwe szelakorych wariantach przedziałała, a prezentuje so dale z titlom Cyganojo, Roma a kultura.
3: Historia i kultura.
2: Przelatka pokazuje stawiznę Romu, od czasu ich odkada z indyjskiej w jednatym lidstotku aż do przytomności, a winuje się mimo to wszelakim aspektam stawiznę Romu a elementam ich kultury. To moli bez dwiela z naszym serbskim muzeum w Budyżynie przyrunować. Za nimo miery ważne ma Adam Bartosz, on by od 1980 do 2012 nawoda domu projekt, który zoprawdził się w 1906 a 90. Międzynarodny wspomnienski trek Romu.
3: To był taki rekonstruowany tradycyjny rekonstruowany tabor cygańskich.
4: To jest rekonstruowany tradycyjski czar wozu Romu. Wozły czar puczomarze wiacore dny po kraju, a wopyta szelakie miejsce w wokolinie, gdzie są masowe ruły Romu, kiś stachu ze złoporami nacjonalsocjalizmu. W bliższej wokolinie Tarnowa jest 6 takich miejscnościów, a w biolet smy je na szelakore ważne z pomnikami, wopomnienskimi taflemi, a drugimi formami dopomnienia uratowali.
3: Myśmy te miejsca w rozmaity sposób upamiętili pomnikami, tablicami, różnymi innymi formami.
2: Miestem jest o projekt dalej mówił na tak mianowaną tabor konferencję. Na niej przedstawia wiadomostnicy z nowych krajów swoje śledzenia o kulturze Romu, o poszitkownych romologicznych temach, a o tukwilnej polityce Romam naprzeczo. Wszako dzięca też w Polsce stajnie zaso Romu dyskryminuje. W liczbie 2003 są w Polsce zawiedli knieżostwowy program na dobro zromadzieństwa Romu, za coś stat też tuż do pieniędzy wuda.
0: Narodne mniejszyny. Sprze to niżo wiedzieli.
1: W Tarnówskim muzeju, kiedy winuje się przede wszystkim stawiznam ludu Romu, w Polskiej rozprawiasz ta Justyna Michniokowa a Janek Wocza. W Mediatece ARD namakacze mestrujem dokumentacje o syntach a Romach w naszych susodnych krajach, a też na YouTube je film serbskiego żurnalista Danka Handryka o Romach w Słowackiej wozewene. Jednakże po napodziewie Czechach.

0: Kitchener Słowa.
1: Ma Antonius Kretschmer z Dobrinka.
2: Tu czasnie może so lochko stać, zo stwierdniesz. Naprzeczo drugim, ale też naprzeczo sebi samomu. Wiele haru, spiesznoszcze, a samo husto brutalita. A tu zwostanie jednore praszenie. Kak wostaniesz człowiek we uszym tym? So nic porazy czytać, nie ryka wszitko wutrać, albo sylnie skutkować. Ryka skierje, nudzko nie zubić, szcześ człowieka wuczynia. Respekt, sobu czucze, a wiesta przystojność we wopkadze miesobu. Su to husto małe wiece, kotrzeż rozdziel wuczynia. Mierny wostać, miesto spysznej reakcje, przyposłuchać, też do sychinejsze omienienia. Nic wszystko dalo nosić, coś jenoś nie mierzyli. Mirczim Bubo je junu praju, człowiek stała so przy służbie bliższym w oprawdzie z człowiekom. To woznamienia nie je możno sam za siebie człowiecce jednać, ale jenoś w miesobnym wopkadzie. Zda so mi, co je to dobra myśl. W dobrym wopstać, też gdyż nie je to przeco lochko. A nie dać so w to wotwieść, ferne ostać, sebi samomu a drugim naprzeczo.
1: Tole praje Antonius Kretschmer z Dobrinka, wel nadawku a zamowitosć, kolo skie w osady. Cimenčine, dožive Čechie.

0: Wobwódniku, jo jana miatingowa ho spiwała. Ale co gaby rytne błota wici nie byli? Co by se stało z naszymi saskimi powieściowymi figurami, z wodnym mużom a błotnikom? A co by było z obydlariami? To przeszanie staje jo letosna błoszańska noc powieściu, kotaraż bużo jużo przyjdący tyżyn k świetkam. Jeden bogaty przedezesza przyjrzał na wiesny swieżyn do myszyna, a groni aż co we błotach wielicku fabryku twarzysz. Tomu pak co moda wanka zadorasz. Rytna muzyka, pyszne mytiske a wiesańskie figury, a napnięte czojenie pod Bismarckowym tormom. Nieco, że wy to czojenie przepaść, musisz o ninto upasować. My ulosujemy ninto dwie korce za błoszańską noc powieściu. Musisz o jano wytgronić na to przeszanie. Kak se groni tomu złosnemu przedezeszarju? A na kaku realnu wysobu wyn ewentuelnie dopomnijo? Piszczo nam do redakcji, przez e-mail albo przez WhatsApp, a to prytne pszały w to grono dobytnio. Kak se groni tomu złosnemu przedezeszarju? A ho, naszo handiowe cysło?
1: Wytkos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 11 86 88 65. RBB.
0: Serski program. Jo, twocimy palce.

0: Wilgen Wille Christa możesz zawieszyć tylko ulicę aż w twoim rozkłosowym czasu, w tym prednym, to ja było od końca 50-tych lat. Tam sme tylko miejsce poznali, a ty se tęca z przedoszym żywowa za dolnosarski program. Kakie dopomniejsza masz ty na ten twój rozkłosowy czas jako redaktorka?
1: Ja musim gonić, aż się to było skoro sobą ten najredniejszy czas mojego żywienia. To jo wielkim zajemne było być duce po Dolnej Łużycy, dokolaż mygaśmy się ten czas tak wielkim za to angażowali, my nieśmy ja no reporterowali, ale gaśmy na przykład rozprawili o zapuszczu w Janczelcach, więc my te cudne zapuszczu sobie zwieszyli, jo? Also, ja. Albo gaśmy szło w rolnikarstwo, no więc my organizowali, aż niekaki od MTS tam przyjrza, a to im pomaga. Also my nieśmy ja no nasz mikrofon zeli, a tam szli, aby nam nieco ulicowali, myśmy byli z nimi żywe.
0: A z tym smysle, tak se myslim, takie tu dowiery tych ludzi udobili. Przeto joga to było jeszcze ten czas, żeż su mogę czach mieli nama do mikrofona nieco kronisz. Dokolaż su se jeszcze na to dopomnili, jak jo to raz było we faszystyckim czasu, żeż su kóżde serskie słowa zakazane dostali. To ja takie nieco było, żeż sme my dejali na tom żyważ, aby oni swoje narodne, siebiewiedomne zase zlitk dobili.
1: Jo, a tomu trebaš tu doveru tých ľuži a dej sebe zeš za to cas. Dokoláš cez čega, jo to sme nazganive, ga se s nimi sednoš, nebo, a oni nie, sarsky, a nie, nie, mi nic. A pen veni obmarku, och, te ga se za to zajmujú a te sarsky mergu. Ja ešte vím, ako sú nám ve Pizanské goli gronilian staré ľuž, co vysi sarsky, vy došte také redne modie a inteligentne, vy sarsky nejšo. Also, denn nicht so viele Gene sebe dovere. Alle gassu honi obmarkovali, das sebe testchen, alubuju to sarske, penso honi nam pokazali bildki, asu knig viholili, asu chopili jaga mogu ischi sarske spioas, a ta zoa sarska uchova, josa nama vetvoriva, a, to bisho redne zas, to jo se mi spedobava, to jo, to je spomnienie tvojich živinských žicin, jo, pokroniva.
0: Jo, ty se potom ještě raz k nám do rozkvosa přišla a to po živiš na často dva a živiš asiš, ako jo se UAB založil. Ty se potom ako lichotná sobu živáš, jaká při nás živová. A si ty to raz oplutovala?
1: Denke, da nicht so umblüht war. Dokolasch, das um, ist die Sabogonisch rausgehose, ja, na, dobra, Živinská Schule.
0: Ja.
1: Das um, obmerke, denke, wird zasu, akosum, bo, wie Ministerstwe. Net, navisasch, Kontakt zu Lujimi. Den jamsch, psi rausgehose, sednusch, doma, a tvoi Artikel napisasch. Du musisch net, den Kontakt dostasch, aber jen jennen jamasch. Potom takie to tak przyjało ukonić coś, poprzyjało gronić coś. To są takie przy rozgłosu uknęła. A takie to było poprzyjało szula za mną za żywienie, a gaś se ty przyszła, moja luba Juta, a se groniła, no nie coś ty zase przyjś k nam.
0: Ja.
1: To są groniła, no po jadnej nocy przemyslowania ja przyjdu rada.
0: A ty se wiele rednych a zajemnych uszczowaniu w tym czasu zestajiwa, zgotowiwa, aż su si przysłuchali za to wielkim dziękuję.
1: Ja, dokolaż jaka som potem już była starsza, a som takie żywieńskie nazgonienia miała, a to ten świat troszkę nadzwiedzisz, wiele rednych, a nie rednych dożywienia miała, a potem se to takie odwyszczują w twoim żyle.
0: Bitte jeden rozdziel wyżywam ja z niemskim żurnalistom a saskim?
1: Ale to begroniwa. Tariec już. Also, ja. Ten, der Partner, jo wetnas, du możesz du odlicisz, ako bieżny saskie peda. To nie jest ten problem. Potom, ty musíš dostat věc a k nímských reporta dověru těch lůží.
0: Ja.
1: To musím ještě raz konič. Pen musíš ty přeci na to myslíš na škrej sarských lůží a tak ten teritori nejo tak veliký. Snaž ty přižoš ještě raz tam a gaš si ty něco opacného abo nerydného abo zvěršného, což nejo děle přemyslu nebo goniva, no pen budu ty byl...
0: Pane, to máš věci
1: přiš a ty na ty vyměnají, jo. Also to musíš si se všechno děla obmysl. Ale na druhé partě to velmi lepě ty kezanáš, dokoláš ten kontakt juše a ten žik těch lůží jo blíže. Ale v jasovo věto jsem až neto vám věci v žurnalistice, tak živáš.
0: Co hodla?
1: No jo, ten trend nic tak velkým carského, ale žoušem žurnalizma, to jo, oni mi přemalo rešerširují, přesvěršně, přebanálně, toga nejoja na mojo měnině, to cestě svěšiš a toga dla seměřin za ten žurnalizm věci tak nespodoba. Mm.
0: Kak vážný je po tvojem měnině sarský rozkvost, sarská televizia?
1: Dost a nadost, begoniva. Dokoláš, chtoš něm, že sarský pědáš, abo cítáš, ten snáš ještě rozmějo. A rozmiši ga jo lašče, ako pejedaš, a tak teke to svišane svoho jo za vuviše sarske reca, za sarskih luži velgin važne, a velega sme cenili za to, až jo se zase zvigavo, abo poušovo to sebevedomje, vesebne Serbove dolne vužice, to ga je bo bejne zasepane, a to zase ubožíš a goniš, ja som Serb a na to som hjarde a ne, ja se neschromám sarske pejedaš a sarske navogi oplivaš a se uznavaš. Za to sme nieco cenili.

0: Dziękuję życzenia.
1: The Mestre Bidli Waltraud Libova. Jej gratuliru jo ženca, k pěš a vesem žase temu narodnemu dňu učobnje jeje familia. Z naletnym postrowom přijdu lube žicenja za mocnú strowosč a deremeše. A teke jeje kure, kotareš Waltraud Libova vjelgin lubojo ženca gratuliru jo. Familia a přizwojšbne z Trebina a Hožebusa gratuliruju žinca učobnje svoje Rut Mrozkojc k jaden a vesem žasetemu narodnemu dňu. A runiske glose su posvali nam list, ja raz přecetam. Pyšny strus dobrych žicenjo, žo žinca dobudyšina. Naša sobu spivarka Rut Mrozkojc svieši svoj jaden a vesem žasete burstak. Spivna kupka runiske glose gratulirujo vet celeje učobe a žice je k novemu živinskemu letoju Börges Cheat a Jognovanie, najlepšu strowosć, gluku a deremeše. Wielicki Žiek ugroniome naše Rut za jeje zvierne statkovanie ve naši kupce. Žicime se z Rut hyšči wiele zgromadnych stundu pono spivania. Strus jo vena juž dostava a ninto dostanjo hyšči raz gratulaciju přes radio. Naša kolegoka, reporterka Maria Ilikowska-Winklerova jo žinca pěš a sedem žaset let stara vrdovała. Vet jeje domovinskeje kupki v Hožebusu přijdu gluku žicenja. A teke my, co my našej Marie vet učobe gratulirovaš a je žikovaš, až vena nas nadale žien a noc pod Peru Joho veselskej redakcii. Kšutu strowosć žicime vam, luba Maria. Dali wiasowe lust przy nagrawaniu, dobre idee za nasz program, a jeszcze wiele wesobnych momentów z waszymi rzecznymi partnerami, z którymi wy rozmijosz nam ulicu wasz, te rzecznie lustne, zasetużne, a przecie interesantne czojenia ze serskiego świata. Zwieść czojenca derje teke z waszej familią.

0: Wobwódniku jo jana miatingowa ho spiwała. Ale co gabaretne błota wici ne byli? Co by se stało z naszymi saskimi powieściowymi figurami, z wodnym mużom a butnikom? A co by było z obydlarjami? To przeszanie staje jo letosna błoszańska noc powieściu, kotaraż bużo jużo przyjduce tyżyn k swietkam. Jeden bogaty przedezeszar przyjdzie na wiesny swieżyn do Myszyna, a groni aż co we błotach wielicku fabryku twarzysz. Tomu pak co moda wanka zadorasz. Rytna muzyka, pyszne mytiske a wiesańskie figury, a napnięte czojenie pod Bismarckowym tormom. Niocoszo wy to czojenie przepaść, musyszo ninto upasować. My ulosujemy ninto dwie korce za błoszańską noc powieściu. Musyszo jano wytgronić na to przaszanie. Kak se groni tomu złosnemu przedezeszarju? A na kaku realnu wysobu wyn ewentuelnie dopomnijo? Piszczo nam do redakcje, przez e-mail albo przez WhatsApp, a to prytne pszały wety grono dobytnio. Kak se groni tomu złosnemu przedezeszarju? A ho, naszo handiowe cysło?
1: Wytkłos? Przeszania? Piszczo nam pet 0151 Jadnasčo, vesem žaset, vesem, vesem, šest, pješ. RBB,
2: serski program.
0: Jo, tvocime palce.

Drogak tomu serskemu nio zanju samo rozmejuca była, ako serska žurnalistka Jopen Veto wiele liet hova hoše busu statkovała. Krista Dunkova, nega Brantova, jo miła zachadne koniec tyżenia żywe żasete narodnine. Dwymoki pogled dożywienia a żywa angażowane serskie žurnalistki sme słyszali w portreju Jute Kajzerowej z lieta 2002.